Sonic FM 106.8, Rob's Pole Position Show. Good afternoon, witajcie, cześć. Przez najbliższe dwie godziny, in the next couple of hours, something special.